zdrowia, życia bym nie skąpił. Mego zdrowia, życia bym nie skąpił. Mego zdrowia, życia bym